góry wołają, łotpa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Podmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Petro Medvíď priašil.
1: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczkę LEM FM Radia na naszą Lemkowinę, żeby nas słuchali. Pozdrawiam was, Stefan Štec, do LEM FM, wszystkich słuchaczy i słuchaczkę. Wszystko dobre.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, tak z ty wyrosły.

0: o Czerwca Junija błogosławiony władoka Jona Maksym, preaszyjski archiepiskop i metropolita, wykonał kanoniczną wizytację parochii Czartiżny Medżelabirskiego okresu. Władoku przywitał starosta Syła Petro Tryczak i administrator parochii otec Duszan Habczak. Władoka odsłużył w miejscowym chramie torzestwenną liturgię w cyrkowno-słowiańskim języku i przychoworił się wiernom w propowidy. Po liturgii ludzie mogli ze swoim archipastoriom dyskutować w chramie. Po południu Koriona odwiedził obostia seniorów w selii. Z historii znamy, że w Czartiżno było kolisy 120 kastilskich dworów i ponad 800 grekokatolików. W selii miał swoje państwo Adolf Dobriański. Neodouha mająca zasud kroty basenów krępni. Jak podała wit gminokrępna Katarzyna Maciejczuk, i w tym sezonie budemo szkorostaty z basenił darmo. Seretko na ich budowu pochodzili z Europejskiej Unii, a usłowie projektu zakładali, że przez 5 roków obiekt będzie pełnił funkcję bezpłatnej atrakcji dla żytelów i turystów. Termin odkrycia basenu zależy od rozwiązania sanepidu, który po sprawdzeniu jakości wody musi dodać pozwolenie na początek sezonu. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi goście będą mogli skorzystać z obiektu już w następny weekend. Archeolog z Instytutu Archeologii Ryaszyńskiego Uniwersytetu odkryli w lisach nadleśnictwa Dukla kurhan i kremacyjny cmentarz datowany na 15 i 13 wiek przed naszą erą. Odkrycie znacząco zwiększa znania o najdawniejszych żytelach północnych boków Niskiego Beskidu. Rezultaty doświadczeń wedenych w rokach 2024-2025 były zaprezentowane na konferencji w siedzibie nadleśnictwa Dukla. Jak podali naukowcy, odkryte stanowisko jest związane z pilińską kulturą, która przeniknęła na toto tereno z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Dotla najdeno len pojedno ślido z toho periodu, ale probadany cmontyr daje poniatia o odnosno wielkiej trwałosti tej kultury na pilnicznym scholi Niskiego Beskidu. Konferencja była też nagodą do przedstawienia planów stworzenia lisowego sektora w Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku. W buduczu maje tam boty odtworene historyczne gracia związane z lisową gospodarką i dawno zabudowania nadleśnictwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, koloriku Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Słuchate LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Zapraszam na następną porcję raportu, tym razem sprawy będą dotykały się nielem obserwowanych, ale i samych obserwujących. Do powitowej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Gładyszyn, dnia 4 lipca 1923 roku. Przy zwrocie aktu przedkłada się usprawiedliwienia posterunkowego Osyfa Koczura z ohledu na spiznienia przy wartaniu z odbywania kary 5-dniowego aresztu z Jasła do Gładyszowa. Dnia 23 czerwca 1923 roku o godzinie 3.30 w nocy wyjechał jem z posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie do Jasła, czyli odbycia kary 5-dniowego aresztu. I do Jasła jem przyjechał toho samego dnia o godzinie 10.30 przed południem i był jem do dnia 28 czerwca do godziny 10.30 w Jaśli. Po odbyciu kary 5-dniowego aresztu wyjechał im z Jasła dnia 28 czerwca tego roku o godzinie 11.22 i przyjechał im do Gorlic na godzinę 14. Po drodze wstąpił im do powitowej komendy Dyrżawnej Policji, czyli odebrania poczty na miejscowy posterunek. Tam im był do 15 godziny. Potem piszą im na miejsce, czyli zakupienia merendi dla miejscowego posterunku. Te zabawy im do 16 godziny. Przez 6 roku służył im w wisku i nie był im karany. Za to kara to ta dokuczyła mi bars i osłabyła. Do tego przez 5 dni, jak im siedł w jaśli, źli nie kormleno. Za to byłem taki słaby, że nie mi się dalej ity. W związku z czym ostałem komendanta Nowaka z Paty. Znałem też, że na drugi dzień, to znaczy do 29

Czerwca 1923 roku rano bude w Gorlicach poczta z Gładyszowa. Za to z nią dostaną się na posterunek. Na następny dzień rano zaczekał ją na posterunku i o 11 godzinie wyjechał ją z Gorlic i dojechał ją na posterunek na 16 godzinę. Koniec usprawiedliwienia.

do okruchowej komendy Drżawnej Policji w Krakowie gładyszył dnia 26 sierpnia 1923 roku. Franciszek Biernat, starszy posterunkowy z posterunku Drżawnej Policji w Gładyszowie, prosit... o pozwolenia na zawarcie supróżestwa z panną Jelizawetą Koneczną, dziłką Osyfa i Kataryny, rodzenej, przynależnej i zamieszkałej w gminie Łowierka, powiat Pilzno. I przedkładam następujący załączniki. Swoją metryku kreszczenia narzeczonej, certyfikat przynależności, poświadczenia majątku, świadectwo moralnego prowadzenia się ta poświadczenia z parafialnego urzędu, że narzeczona jest wilnego stanu. Swoją prośbę następująco motywuję. Od 1914 roku czynnie służył przy wojsku APAK, od 1918 roku przy Drżawnej Policji, przy której to instytucji zamierzył ostaty. A chociaż zabezpieczyć sobie buducze, chciałbym jak najskorsze zawarty supróżeski związek. Za to, że narzeczona jest bohata, za którą otrzymuje się 6 morchił gruntu razem z ciłym winą o sumarycznej wartości 8 milionów polskich marok. Spodziewam się, że przy spilnej roboty i oszczędzaniu byt mi bez wątpliwości się poprawił i zabezpieczyć moje buducze. Za służbowe obowiązki pełny to budu daleko zadowoleniu naczelnikiu. Pizza na posterunkowej Biernackiej.

do starostwa w Gorliciach gładeszył dnia 2 lipca 1423 roku. Dnia 12 czerwca 1923 roku Wasyl H. z Smerokiucia kupił na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu po paru dniach zachoriło na różycu paciat i zdochło. Zas dnia 26 czerwca 1423 roku Wiktor K. z Smerokiucia kupił tyż na jarmaku w Gorliciach pacia, któremu zachoriło na różycu paciat i zaraz na trzeci dzień dnia 29 czerwca zdochło. Obzoracz chudoby Kieru H. z Smerokiucia powiadomiony o powyższym zariadł zakroplenia paciat, o czym powiadomił odnoczasno starostwa. Zrewidłaty wspomnianych paciat nie można, za to, że obzeracz wydał ich poszkodowanym, którzy przyszli z paciatami do handlarzy, czyli dochodzenia swoich pretensji.

0: Wojsko Uniwersytetu, pod nazwą Ruch Etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku. Proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o domasz. Zapraszamy w środkach ochoczoch wzięty uczest w świadkowaniu. Znano sąd już rezultaty drugiej edycji konkursu opowiadania Siła Różnorodności organizowanego Instytutem Językowej Różnorodności Polska Respublika i grupą Studia O. Konkursowa komisja przyznała egzekwo dwa pierwsze miejsca. Laureatkami ostali Oksana Hraban-Michtańska za opowiadania w lemkiełskom języku i Edyta Kozub za opowiadania w polskom żestowym języku. Obie laureatko prerochtują też indywidualne występy podczas noczy opowiadań w ramkach 21. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Gratulujemy! W niedzielu 28 czerwca junia w wysokoprawosławnej władoka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop i metropolita, wykonał kanoniczną wizytację parochii Czartiżny Medżelabirskiego okresu. W władoku przywitał starosta Syła Petro Tryczak i administrator parochii otec Duszan Habczak. Władoka odsłużył w miejscowym chramie torzestwenną liturgię w cyrkowno-słowiańskim języku i przychoworił się wiernom w propowidy. Po liturgii ludzie mogli ze swoim archipastorium dyskutować w chramie. Po południu Koriona odwiedził obostia seniorów w seli. Z historii znamy, że w Czartiżnom było kolisy 120 kastiłskich dworów i ponad 800 grekokatolików. W seli miał swoje państwo Adolf Dobriański. Neodołucha mając się zes odkryty basenów w Krępni. Jak podała wit gmina Krępna Katarzyna Maciejczuk, i w tym sezonie budemo szkorostaty z basenił darmo. Seretko na ich budowu pochodzili z Europejskiej Unii, a usłowie projektu zakładali, że przez 5 roków obiekt bude pełnił funkcję bezpłatnej atrakcji dla żytelów i turystów. Termin odkrycia basenił zależy od rozwiązania sanepidu, który po prowieryniu jakosti wody musi dodać pozwolenie na początek sezonu. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi gości będą mogli skorzystać z obiektu już w następny weekend. Archeologo z Instytutu Archeologii Rzeszowskiego Uniwersytetu odkryli w lisach nadleśnictwa Dukla kurhan i kremacyjny dzmontyr datowany na 15 i 13 wiek przed naszą erą. Odkrycia znacząco zwiększa znania o najdawniejszych żytelach pionicznych bokiem Niskiego Beskidu. Rezultaty doświadczeń wedenych w rokach 2024-2025 były zaprezentowane na konferencji w siedzibie nadleśnictwa Dukla. Jak podali naukowcy, odkryte stanowisko jest związane z pilińską kulturą, która peryniknęła na toto tereno z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Totla najdenolem pojedno ślido z toho periodu, ale probadany dzmontyr daje poniatia o odnosno wielkiej trwałosti tej kultury na pilnicznym scholi Niskiego Beskidu. Konferencja była też nagodą do przedstawienia planu stworzenia lisowego sektora w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. W buduczom maje tam być odtworene historyczne gracia związane z lisową gospodarką i dawno zabudowania nadleśnictwa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto

вітром ти ж побиваєшся, як у пізню годину.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacz, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to chneska wisem 74. odcinek naszej przyrodniczej audycji i jsme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tykat się

tiż wśród tam bukowy lisy, no i unikatowa wyniatkowa delta rik świna, ta i tiż przybereżny pas wid bałtycko moria. Zatim weloch riżnych seredowysk jest tam pit ochoronom i mają swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanymał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile pracownik parku włóczyty w hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid bałtycko-homoria i włóczyty ostrowy w delti świni, ta świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowił i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bars z riżny ciuwany. Pit ochoronom, jakim powił sud riżny seredowyska, sud i morskie i zemlane seredowyska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy. Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy pro Wolynski Nacjonalny Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoronom sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostriu to jest ukształtowany poślidnym ledownikom. I współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasem obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, które są bardzo charakterystycznym elementem landschaftu Wolyńskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetom z małymi chorami, które są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanej czasty parku, no i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dość wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okoliciach Chory Grzywacz. Drugim typom rodom landschaftu pit ochoronom w Wolenskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tam też nachodzi się takie bachnysty ostriuci, które są no, bardzo małe i bardzo urokliwe. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznikają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe seredowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoronom jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okoliciach seła Warnił. Niewielką część parku tyż nachodzi się na takiej obszyri tyż poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który tyż jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowy osady możemy smotryć w okoliciach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolenskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej perwii.

Słuchate obzeracza przyrody. W naszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni i właśnie chcę nachodzić się bardzo cudowej nacjonalnej park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidaczy dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Możemy też stwierdzić rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najść cudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zieleneci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jakie żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżnie ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z piłnoczy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki hnizdowych ptakił, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachił, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachił, które lubią spoki i mają tchęł właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriłki ptachił sód najbliższy. W wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bars cudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strityty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria i jest to foka sira i morska swynia. Zatem Wolyn to nelem morenowy chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwie.

Продовжаємо нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, які суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основні, барс коротко, так ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych, widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są tylko te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na przykład jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie, no na przykład akurat w tej części berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale tunelem czerwony to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też parok bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, możecie pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możecie też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możecie też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możecie też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorotka, który znajduje się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewom. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest szto smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tyżden, na ciłe wakacyjne, ciły urlop. Zatem no kole, podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Woleński Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchacie obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkiów programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

0: Lokalnym FM.
1: Jest п'ятниця, 3 липня, Юлія 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня, Юлія, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а ті ж 15-ліття радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18 годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй зі Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku». Proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji odomasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wzięty uczest w świadkowaniu. Znano sąd już rezultaty drugiej edycji konkursu opowiadania Siła Różnorodności organizowanego Instytutem Językowej Różnorodności Polska Respublika i grupą Studia O. Konkursowa komisja przyznała egzekwo dwa pierwsze miejsca. Laureatkami ostali Oksana Hraban-Nichtańska za opowiadania w lemkiełskom języku i Edyta Kozub za opowiadania w polskom żestowym języku. Obie laureatko prerochtują też indywidualne występy podczas noczy opowiadań w ramkach 21. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Gratulujemy! W niedzielu 28 czerwca junija w wysokoprośłaszczennej władoka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop i metropolita, wokonał kanoniczną wizytację parochii Czartiżny Medżelabirskiego okresu. W władoku przywitał starosta Syła Petro Tryczak i administrator parochii otec Duszan Habczak. Władoka odsłużył w miejscowym chramie torzestwenną liturgię w cyrkowno-sławiańskim języku i przychoworił się wiernom w propowidy. Po liturgii ludzie mogli ze swoim archipastorium dyskutować w chramie. Po południu Koriona odwiedził obostia seniorów w seli. Z historii znamy, że w Czartiżno było kolisy 120 kastiłskich dworów i ponad 800 grekokatolików. W seli miał swoje państwo Adolf Dobriański. Neodołucha mająca zasodkroty basenów krępni. Jak podała wójt gminy Krępna Katarzyna Maciejczuk, i w tym sezonie będziemy korzystać z basenów darmo. Seretko na ich budowę pochodzili z Europejskiej Unii, a usłowie projektu zakładali, że przez 5 roków obiekt będzie pełnił funkcję bezpłatnej atrakcji dla żytelów i turystów. Termin odkrycia basenów zależy od rozwiązania sanepidu, który po przewierzeniu jakości wody musi dodać pozwolenie na początek sezonu. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi goście będą mogli skorzystać z obiektu już w następny weekend. Archeolog z Instytutu Archeologii Rzeszowskiego Uniwersytetu odkryli w lisach nadleśnictwa Dukla kurhan i kremacyjny cmentarz datowany na 15 i 13 wiek przed naszą erą. Odkrycia znacząco zwiększa znania o najdawniejszych żytelach północnych boków Niskiego Beskidu. Rezultaty doświadczeń wedenych w rokach 2024-2025 były zaprezentowane na konferencji w siedzibie nadleśnictwa Dukla. Jak podali naukowcy, odkryte stanowisko jest związane z pielińską kulturą, która przeniknęła na toto tereno z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Dotla najdenolem pojedno ślido z toho periodu, ale probadany cmontyr daje poniatia o odnosno wielkiej trwałosti tej kultury na pionicznom scholi Niskiego Beskidu. Konferencja była też nagodą do przedstawienia planów stworzenia lisowego sektora w Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku. W buduczom maje tam boty odtworene historyczne gracia związane z lisową gospodarką i dawno zabudowania nadleśnictwa.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: Новини Радіо Ле Мафем.
1: Єст п'ятниця, 3 липня юлія 2026 року. А на новини Радіо Ле Мафем просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо Ле Мафем. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавці нашого Радіо Ле Мафем, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Так, о 18-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобец націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Znano sąd już rezultaty drugiej edycji konkursu opowiadania Siła Różnorodności organizowanego Instytutem Językowej Różnorodności Polska Respublika i Grupą Studia O. Konkursowa komisja przyznała egzekwo dwa pierwsze miejsca. Laureatkami ostali Oksana Hraban-Michtańska za opowiadania w lemkiełskom języku i Edyta Kozub za opowiadania w polskom żestowym języku. Obie laureatki przygotują też indywidualne występy podczas noczy opowiadań w ramach 21. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Gratulujemy! W niedzielę 28 czerwca junia w Wysokoprześwięcenny Władoka Jona Maksym, Przyjaciółski Archiepiskop i Metropolita, wykonał kanoniczną wizytację parochii Czartiżny Medżelabirskiego Okresu. Władoku przywitał starosta Syła Petro Tryczak i administrator parochii otec Duszan Habczak. Władoka odsłużył w miejscowym chramie torżestwenną liturgię w cyrkowno-słowiańskim języku i przychoworył się wiernom w propowidy. Po liturgii ludzie mogli ze swoim archipastorium dyskutować w chramie. Po południe Koriona odwiedził obostia seniorów w seli. Z historii znamy, że w Czartiżno było kolisy 120 kastiłskich dworów i ponad 800 grekokatolików. W seli miał swoje państwo Adolf Dobriański. Neodołucha mają się zasodkroty basenów w Krępni. Jak podała wid gmina Krępna Katarzyna Maciejczuk, i w tym sezonie budemo szkorostaty z basenił darmo. Seretko na ich budowu pochodzili z Europejskiej Unii, a usłowie projektu zakładali, że przez 5 roków obiekt będzie pełnił funkcję bezpłatnej atrakcji dla żytelów i turystów. Termin odkrycia basenu zależy od rozwiązania sanepidu, który po sprawdzeniu jakości wody musi dodać pozwolenie na początek sezonu. Kiedy wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi goście będą mogli skorzystać z obiektu już w następny weekend. Archeologo z Instytutu Archeologii Rzeszowskiego Uniwersytetu odkryli w lisach nadleśnictwa Dukla kurhan i kremacyjny dzmontyr datowano na 15 i 13 wiek przed naszą erą. Odkrycie znacząco zwiększa znania o najdawniejszych żytelach pionicznych bokiem Niskiego Beskidu. Rezultaty doświadczeń wedenych w rokach 2024-2025 były zaprezentowane na konferencji w siedzibie nadleśnictwa Dukla. Jak podali naukowcy, odkryte stanowisko jest związane z pilińską kulturą, która przeniknęła na toto tereno z obszary dzisiejszej Słowacji i Madziar. Dotla najdeno lem pojedno ślido z tego periodu, ale probadany dzmontyr daje poniatia o odnosno wielkiej trwałości tej kultury na pilnicznym scholi Niskiego Beskidu. Konferencja była też nagodą do przedstawienia planów stworzenia lisowego sektora w Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku. W buduczu mają tam być odtworzone historyczne gracie związane z lisową gospodarką i dawno zabudowania nadleśnictwa.
0: To były nowiny Radia Ле Мафем.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce.

takim, jak chcę, na tak, ale to na odkaz, to działa.

Я не знаю, что ты делаешь.

zostaniesz golona, jeśli ostatnio uszkodliłem. Masz takie łyżka, to połączki na masz, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż, ty załóż,

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyją Blem FM. Den z radyją Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

106 i 6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich chyży.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stoją tam jakieś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jako si tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewskiej światy. Choćby z ryuk słowo, choćby zdasz to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

pisać, proszę.